0: FM. Moyenne FM. Ewangan Olo Show. Ewangan Olo Show. Mayan FM.
1: Enna bore mayana ta anne enkarna na ipotiki. Emanyata na iguana renka jema. Eshe tuenta isirena dede. Olta ushusa itikita mwana. Ita wang enkwitoi enka jema. Ashe tenkyo gino. Ashe tenduwa taino. Ashe.